0: przyjemne. Słone do Barcelona.
1: Okej. Let me tell you the story of that guy.